0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Lestvica 30 in Jean Ferbeža.
2: Evo nas, zgornja polovica lestvice, gremo proti Janici. Na enici dva zaporedna, če ne že tri tedne, kdo bi štel? Dua Lipa, IDGAF. Kdo je tokrat na prvem mestu, tega še ne smem povedati. Je pa jasno, kdo je na številki 15. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,